dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyk.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, a

0: Zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry we wtorek.
1: Dzień dobry, bonjour
2: właściwie.
1: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przede wszystkim. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada.
2: Mhm. No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy, na tą uszczelkę.
2: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić. Zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie nadaj.
0: No powiedz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz, Flash, sport, Flash. Pogoda, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama, jaka praca nie śpi. Także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: Przyszedł czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsza, z wami Daria Polak. Cześć, zaczynamy. Nielegalne treści w sieci dotyczące nienawiści czy przestępstw mają być blokowane. Sejm przyjął ustawę, która jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia w szkołach. A to dopiero początek internetowej rewolucji, bo od nowego roku MEN chce ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Co na to rodzice?
4: Czy dostęp do mediów społecznościowych powinien być w jakiś sposób ograniczony?
5: Tu bardziej zwracałbym uwagę, żeby rodzice bardziej pilnowali tego, co dzieci przeglądają w internecie.
4: Dostęp do mediów społecznościowych 8, 9, 10, 11 latków to jest właściwy wiek?
6: Myślę, że nie wszystkie treści powinny być przez dzieciaki oglądane. To jest na pewno, powinno to być jakoś, no, ograniczone, tak jak Australia, tak, i inne kraje.
3: Z rodzicami z Mławy rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Teraz zaglądamy do szkół, gdzie wzmożone kontrole będą prowadzone do odwołania. To w związku z ostatnimi atakami nastoletnich nożowników w szkołach. Do tej pory służby wykluczały, aby te zdarzenia były ze sobą powiązane. Zaprzeczano także istnieniu internetowego wyzwania. W Mławie burmistrz zapewnia, że szkoły podstawowe są optymalnie zabezpieczone i będą działały normalnie.
8: Nasze szkoły zabezpieczone są przede wszystkim systemem monitoringu, który na co dzień jest kontrolowany przez pracownika szkoły, a w czasie przerwy i parę minut przed przerwą, w czasie przerwy i jeszcze parę minut po przerwie, pracownik ma non-stop dozór nad kamerami, nad monitoringiem w każdej naszej szkole.
3: Mówił nam Piotr Jankowski, burmistrz Mławy. We Fleszu o pełnej przypominamy, że na Mazowszu trwają bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Mogą z nich skorzystać wszystkie osoby w wieku od 18 do 26 lat. Szczepienia są darmowe od początku października. Zaglądamy jeszcze do powiatu Płońskiego, gdzie samorząd stawia na lepszą komunikację. Powiat dołącza do żyrardowskich przewozów autobusowych, a to ma pomóc w organizacji transportu zbiorowego dla mieszkańców. Za tą decyzją stoją konkretne liczby.
9: Jest to chyba najbardziej optymalna forma transportu, czyli przystąpienie do funkcjonującego związku Żyrardowskie Przewozy Autobusowe, który już z sukcesami przecież świadczy takie usługi, z sukcesami pozyskiwania środków z Funduszu Przewozów Autobusowych. To jest, wspomnę tylko, 3 zł do wozokilometra. W tamtym roku ŻPA pozyskało 15 milionów złotych na jeden rok oraz 15 na kolejny, na wsparcie takich rozwiązań.
3: Tłumaczył Artur Adamski, starosta Płoński. Teraz Młodzi na Fali, czyli konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Mazowsza. Temat: przemoc i wasze spojrzenie na ten problem. Do wygrania jest łącznie, uwaga, 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 października, a szczegóły i formularz znajdziecie na stronie Fundacji Centrum od Początku. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla was w skrócie o pełnej. Zostańcie z nami na maksa.
1: 2 minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu, ale do pionu. Wcześniej powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszczę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień
1: Ciber.
2: Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Amy Pala, jest Jenny, także zróbcie głośniej RMF Max.

0: Feedback! Ось, міну по шостей.
1: Вставай! Не вдавай!
2: Кліпер, Карола і Матеуко.
3: І по це, варіаті, сидіть на хаті, як прийшли всі йдуть до праці. І яка праця не спі? О то вас запиталися хвіль кілька тому, але jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. І хто ще похвалив нам dzisiaj?
4: Kierownik kopalni odkrywkowej.
3: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
5: No, co kawkę trzeba zrobić, nie od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
6: I nie śpi oczywiście gastronomia.
7: No oczywiście. No.
3: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
7: Mm-hmm. Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać. Nie lubią jeść. Tak.
8: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
3: Ja mam pytanie,
7: wspaniale!
3: Czy wy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
7: Pozdrawiamy.
9: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
5: O matko, Anna Maria Wesołowska.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
7: świat
3: pracować.
7: Świat działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eli Ox. 10 po 6.

0: Owalo i jej Talking Body w RMF Max. Gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie świeże.
1: Tak, no to takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. To jest cena
0: druga pizza,
1: no,
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, to jest wystawione na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to
1: dokładnie.
2: Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: I po reklamie.

0: Kawa to i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sym z WRF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Mateuka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Mateuko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy waszej fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6 do 7 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja pewnie nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku?
0: A, mąż może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam, także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
21: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
22: Dzień dobry.
23: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
22: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
23: Interesujące, ale co to?
22: Lokata banku pocztowego.
23: Biorę.
22: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Słuchajcie,
2: polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę.
2: Karpia, który waży 30 kg i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak grybką mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały, a najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia, jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę, i stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash, sport i pogoda, tak, bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash, sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem. Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach 7, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
2: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
3: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
2: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
1: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
4: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
5: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
6: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
7: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
1: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały minus 0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
8: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
1: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z waszym życiem uczuciowym.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Piłkarska ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
10: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
1: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek Książ mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzeszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały minus 0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
9: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
11: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam. Wtorek 13.
0: Ale żart, naprawdę.
11: I naprawdę w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
0: U nas to czasami w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
12: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7. Marlon już gra, to jest Wstawaj, nie udawaj. Kinga Nyga za godzinę z kolejnym serwisem.
1: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają w Amber FM Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.

0: ale to jest nowy numer, to jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Mateuko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Mateuka sobie przez chwilę wybrała poza anteną.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Tak. Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra. Bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Z historii, chłopie!
3: To jest... Co? To jest... To leży koło szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
3: Nie.
0: To był król polski, Mateuko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Co to jest pięściak? Co to jest... Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj, połama, tylko Idalia, piątka z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Mateuko jest po studiach.
2: Nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
0: Jesteście
3: ta zabawa
0: najlepsi.
3: Jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Ale jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Mało Miasteczko było 7:32.
1: Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
0: No tak.
2: Argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
0: W swoim życiu.
3: No ale ma to sens.
2: Podczas kilku godzin spotkań.
3: No oczywiście, no
2: ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
3: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawówka, 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: ale to są bęgery w RMF Max. 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso. We wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet
0: no.
1: Milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czy to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, okay, ale jest też, jak wystarczy, że odbierze telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych,
0: to
1: tak?
0: Prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Hasło MAX na 7467. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.

0: Paulina.
1: Marek.
0: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Back to Yours to jest nowy numer jeszcze przed 8 Maciego w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Czytam i nie dowierzam, trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
3: ale
0: za zakupy?
3: Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję, chce zakupić dużo biżuterii albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbywają się takie transakcje, nie?
4: No tak, tak. Ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie,
3: ale...
4: absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie. No.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem.
0: Flash sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max.
3: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Na zegarach prawie ósma, Flash Sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
1: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RTB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
2: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
1: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
3: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
1: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
4: Rzadko.
5: Rzadko? A jak rzadko. Taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
4: Korki.
5: Przede wszystkim?
4: Tak, przede wszystkim korki.
6: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
5: A jakie były przyczyny?
6: Komunikacja miejska.
5: Najczęściej?
6: Zawsze.
7: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
1: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Bergsem 5-7-6-7. Dla Bergsa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14:00 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 m.in. w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
0: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
9: Filip Kliber
10: i Mateusz Marek. Ile różnych języków. 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi. Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie, dzień dobry?
0: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
10: Więc... Dobra.
9: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, okej, tipery, fajnie, na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj, na 13 października, pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować szczęścia, jak nie teraz? Hasło max na 7467, śli teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło max na 7467.

0: akurat cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor.
0: Ale świetny numer, dobra, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
7: masz. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia,
18: Martyna,
19: Lady Gaga.
20: Z tej strony modelki
21: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie w 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bang w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bang, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bang, bang, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja z kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz ze wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie mam pojęcia.
0: I teraz... Chciałem powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No, szkoda.
3: Dobra, dawaj, dawaj. Zobaczymy. Bang od Karoli. Co to jest?
4: To jest bang, bang, bang, dobra.
3: Bang, bang, bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande, to jest Jessie J, to jest.
3: Okej, dobra.
4: Taneczne, śpiewne, fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra, co wybrało Matełko, to ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się śmieją.
0: Ktoś wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No, będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang, dobra. Ale dobra, dobra, w takim razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie pasy.

0: jest duży bęk, ale czy on tam mówi słowo bęk? Bęgerbęk! Bęgerbęka!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
2: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał. Dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
3: Napiszcie nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
4: Może być też głosówka. Dajcie znać, jak wam się podobało.
3: No, bo
4: który numer będzie się wam nudził cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Gdzie? Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów i to jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to?
1: Max. Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
0: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: Nóżka sama chodziła cały czas, było Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
4: Znowu coś wyciekło?
3: Nie. Chyba, stało? Że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
4: Ajajaj.
3: A to wszystko przez hakerów.
4: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Disco. Italo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00, za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
4: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Na zegarach 9:00, to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, cześć, ruszamy. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boroń i dodaje: będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
2: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
3: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
1: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Jak słyszeliśmy, bezpieczeństwo w szkołach ciągle pod lupą. Wszystko to w związku z ostatnimi incydentami w placówkach na Mazowszu. My sprawdziliśmy, jak zabezpieczone są mławskie placówki, a burmistrz Mławy zapewnia, że szkoły są przygotowane i działają normalnie. Monitoring, dodatkowe zabezpieczenia, a w zespole szkół numer 2 także nowoczesny system zarządzania szkołą.
4: Objechałem wszystkie szkoły, także myślę, że nasze szkoły są bezpieczne. Cały czas w naszych szkołach są prowadzone spotkania z uczniami. Jest to specjalny program wdrożony w naszych szkołach. Na podstawie tego programu są spotkania z uczniami w każdej szkole, czyli na bieżąco spotkania z pedagogiem, z psychologiem w szkołach. To wszystko nasze szkoły mają w swoich programach na co dzień, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, komunikację z dzieckiem, o rozmowy, ale na pewno nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem.
1: Tyle od Piotra Jankowskiego, burmistrza Mławy. W RMF Max zaglądamy do Płońska, a tam cały czas trwają prace na zbiorniku wodnym Rudki przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
5: No w tej chwili wykonawca sprowadził już właśnie koparkę pływającą zamontowaną na wysięgniku pompą. Te reflury pojawiły się około miesiąca temu. Zaczął wybierać materiał z zbiornika i system rurociągów. Przesyła je na przygotowane wcześniej pole odkładcze.
1: A kiedy planowane jest zakończenie prac?
5: Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2027 roku, ale w miarę postępów prac wykonawca będzie aktualizował harmonogramy, po prostu w zależności od tego, jak będzie postępowało wybieranie materiału.
1: Mówił nam Adrian Klimiuk z Urzędu Miasta w Płońsku. Teraz mamy ważne info dla wszystkich miłośników futrzastych czworonogów. Ostoja mruczków przy Ściegiennego w Ciechanowie z apelem do mieszkańców. Pilnie poszukiwani są wolontariusze. Na wasze wsparcie liczy Stowarzyszenie Pies i Spółka, które prowadzi placówkę.
6: Ostoja mruczków działa w mieście od 5 lat. Kotów przybywa, jest i więcej potrzeb. Aktualnie poszukiwani są chętni, którzy poświęcą godzinę swojego wolnego czasu rano i po południu i pomogą w opiece nad zwierzętami. Do zadań wolontariuszy będzie należało m.in. sprzątanie kuwet, napełnianie misek z jedzeniem lub wodą, utrzymywanie porządku w kocich pokojach oraz najważniejsze, głaskanie mruczków.
1: Tyle od Kamila Puternickiego, a po więcej info wpadajcie na sociale.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 6 stopni w Ciechanowie, 7 w Płońsku, a 8 w Mławie. I z taką temperaturą zaczynamy wtorek na Mazowszu. W ciągu dnia dużo cieplej nie będzie, bo spodziewamy się maksymalnie 13 stopni. Odczuwalnie nieco chłodniej, więc ubierzcie się ciepło. A nad regionem dominują chmury i taka zapowiada się większa część dnia. Synoptycy uspokajają, że późnym popołudniem możemy również liczyć na odrobinę słońca. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo są neutralne, więc nie powinny mieć wpływu na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. Tuż po 9:00 to na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Matełka.
9: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki: komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
10: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
9: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie. Chodzi gacie. Agata. O gacie.
10: 5 minut po 9:00 to było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Było śmiesznie, nie smuć się. Było śmiesznie.
10: Zostańcie z hitami na maksa.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

Takie numery dobrze, żeby wybrzmiały do samego końca. Won't Forget You i Duet Shaws to już za nami w RMF Max, a bardzo dobrze musi wybrzmieć informacja, że dzisiaj w złotej kumulacji do zgarnięcia 1 100 000 zł. Minimalnie w naszych sejfach 13 tysięcy, więc za samo wejście do finału, za samo odebranie telefonu też dostajecie fajną kasę. Kto chciałby spróbować i ją przytulić, niech śle teraz za 4,92 hasło Max na 7467 albo niech wbija się zgłosić na rmfmax.pl. No i kto powiedział, że trzynastka musi być pechowa? Może akurat ten 13 dzień października przyniesie komuś z was naprawdę ogrom szczęścia. Na przykład 1 100 000 na koncie. Hasło Max na 7467 albo rmfmax.pl. Tak wbijacie do gry o ogromną kasę. 1 100 000 zł.

0: Świetnie to leci, świetnie to gra, to Offenbach i Star Sailor 4 to the floor na antenie RMF Max Mazowsza. Męskie granie orkiestra z kawałkiem Początek już w gotowości. Wcześniej sprawdzimy najświeższą prognozę pogody dla naszych okolic. A jeszcze przed 10:00 będę miał zaproszenie dla wszystkich pań na wyjątkowe spotkanie w Żurominie w najbliższy czwartek. Więcej o nim za parę chwil. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Kasa może być twoja.
3: Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie!

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 6 stopni w Ciechanowie, 7 w Płońsku, a 8 w Mławie. I z taką temperaturą zaczynamy wtorek na Mazowszu. W ciągu dnia dużo cieplej nie będzie, bo spodziewamy się maksymalnie 13 stopni. Odczuwalnie nieco chłodniej, więc ubierzcie się ciepło. A nad regionem dominują chmury i taka zapowiada się większa część dnia. Synoptycy uspokajają, że późnym popołudniem możemy również liczyć na odrobinę słońca. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo są neutralne, więc nie powinny mieć wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Lipa, Temper City wie jak zrobić dobry klimat do pracy. Ich Self-Aware zagrało jeszcze przed godziną 10 w RMF Max Mazowsze. O pełnej u nas standardowo najnowszy flash i prognoza dla regionu. A teraz jeszcze słuchajcie, zgodnie z obietnicą mam zaproszenie dla wszystkich pań na czwartkowe spotkanie w Żuromińskim Centrum Kultury. To wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Wpadnie tam Grażyna Zielińska, aktorka, którą możecie kojarzyć m.in. z serialu Rancho. Grała w nim babkę zielarkę. Będzie można z nią porozmawiać na przeróżne tematy. W programie również spotkanie motywacyjne z Mają Winiarską. No i dodatkowo na miejscu będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 14. Udział w nim jest totalnie za free, za darmo, ale trzeba się tylko wcześniej zapisać. Wszystkie szczegóły, jak coś, drogie panie, znajdziecie na Facebooku Żuromińskiego Centrum Kultury. Wpadajcie śmiało!

0: reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: I po reklamie.

0: RMFFA Płońsk.
1: 10:00 w RMF Max Mazowsze, to oznacza czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Z wami Daria Polak, dzień dobry, ponownie zapraszam. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta, wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
2: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
1: To był Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Mieszkańcy Glinojecka mają powody do zadowolenia, bo jeszcze w październiku, dokładnie 19, ruszy modernizacja ulicy Radosnej i Wesołej. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych.
3: 1 000 000 złotych pochodzi ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta i gminy Glinojeck. Inwestycja to 800 metrów ulicy Wesołej, Radosnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Oprócz tego uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego.
1: Mówił burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw i jak już Was informowaliśmy, Sejm przyjął ustawę w sprawie nocnej prohibicji. W całym kraju ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano oraz całkowity zakaz reklamy i promocji napojów z procentami. Wkrótce ustawą zajmie się Senat, a później trafi do prezydenta. A czy nocna prohibicja to dobre rozwiązanie?
4: Jak pan ocenia ten pomysł? Dobry, zły?
5: Nie pijący, więc mnie to wszystko, wie pan, co z alkoholami.
4: Ale będzie spokojniej dzięki temu, myśli pan?
5: Nie, tam rozwinie się czarny rynek i będą bimber pędzić, pić jeszcze więcej.
6: Wrócimy do dawnych lat, że będą handlować, jak to się mówi, na lewo. W Belinach oczywiście. No.
7: Podejrzewam, że więcej tutaj handlarzy na to.
8: Jest tyle sklepów, że w dzień, jak ktoś będzie chciał, to może się zaopatrzyć.
1: Z mieszkańcami Mławy rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Nocna prohibicja ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Jak odzyskać siebie po kryzysie psychicznym? O tym będzie można porozmawiać w Ciechanowie z Małgorzatą Serafin, dziennikarką i autorką książki pod tytułem Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji. Spotkanie już jutro o 17:00 w Krzywej Hali przy ulicy Piłsudskiego. Wstęp wolny. I jeszcze przypominamy, że na Mazowszu do piątku trwają ćwiczenia systemu alarmowania Syrena 26. W Ciechanowie i okolicach kilkukrotnie mogą rozbrzmieć syreny emitujące minutowy ciągły dźwięk. To tylko test systemu, więc nie ma powodów do niepokoju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Teraz czas na update pogodowy. Na Mazowszu temperatura powoli będzie piąć się w górę, a termometry pokażą około 10-11 stopni. Niebo pozostanie przeważnie zachmurzone i na razie trudno liczyć na dłuższe chwile ze słońcem. Miejscami mogą pojawić się jednak niewielkie przejaśnienia, które nieco rozjaśnią szary krajobraz, ale to dopiero późnym popołudniem. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany, dlatego na zewnątrz może być odczuwalnie chłodniej. Jeśli planujecie wyjście z domu, lepiej postawić na cieplejszą kurtkę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Gramy hity na maksa.
9: No to jedziemy dalej z tym wtorkiem. Minęła 10:00 w RMF Max. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. To jest wtorkowe wydanie Byle do obiadu. Piotrek Świderski z wami do 12:00. Siema. RMF Max. Nową Swedish House Mafia mam dla was na początek.

Mazur i bracia Kacperczyk, wszystko czego chciałem w RMF Max. No ja wiem czego by chcieli jeszcze, więcej waszych głosów na liście Hot Bands. Wczoraj tylko miejsce 10. Otworzyli zestawienie, najlepszą dychę. Może dzisiaj

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł.

0: więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Sylwia.
11: We are the Swedish House Mafia.
12: Hey, this is Taylor Swift.
13: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

takimi artystkami nie musimy się obawiać o formę polskiej muzy. To Margaret, jej najnowszy singiel Prima Ballerina w RMF Max Mazowsze. No i miejmy nadzieję, że swoją dobrą formę podtrzymają też zawodnicy Juranda Ciechanów, którzy już szykują się do kolejnej bitwy na parkiecie. Przypomnijmy, że w ostatnią sobotę ciechanowscy szczypiorniści wygrali z Grunwaldem Poznań 26-20. No a teraz zmierzą się z ekipą Aurum Gorzów. Dobra forma to jedno, ale też jesteście potrzebni wy na trybunach z głośnym dopingiem. Można więc już śmiało zaczynać montować ekipę w pracy i rezerwować sobie najbliższy piątkowy wieczór. Początek meczu o godzinie 19 w hali Mosir przy 17 stycznia 60C w Ciechanowie. Bilety bez problemu ogarniecie na miejscu przed meczem w kasie klubu. A ja biorę się za ogarnianie kolejnych hitów na maksa do pracy. Teraz grupa Another 50 for Ultra Talk to You, a za chwilę nówka sztuka od Karol G, Jude Line i Rusowskiego. Baby Wow, zostańcie z nami koniecznie. To jest RMF Max Mazowsze.

0: Rozbujała nas porządnie Karol G i najnowsze Baby Wow w RMF Max. A wielkie wow możecie zrobić, gdy dziś po południu odbierzecie nieznajomy numer, a głos w słuchawce powie: dzień dobry, tu złota kumulacja. 1 100 000 złotych do wyciągnięcia z naszych sejfów. To już są pieniądze, które naprawdę mogą sprawić dużo dobrego w waszym życiu. Można za nie na przykład spłacić kredyt. Można też w końcu zrobić ten długo odkładany remont, albo kupić mieszkanie nowe, nowy samochód, czy nawet wybudować dom. Tylko najpierw dajcie znać, że potrzebujecie takiego hajsu SMS-em o treści MAX na numer 7467, koszt 4,92, albo przez zgłoszenie na rmfmax.pl. Gra toczy się o 1 100 000 złotych, ale za samo dostanie się do finału macie już pewne 13 koła, bo mniej w sejfach dziś na pewno nie będzie. Z tej niby pechowej trzynastki w dacie robimy dziś szczęśliwą trzynastkę. MAX na 7467 albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Cześć, tu Oskar Sims.
21: Hello, this is September.
22: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Teraz czas na update pogodowy. Na Mazowszu temperatura powoli będzie piąć się w górę, a termometry pokażą około 10-11 stopni. Niebo pozostanie przeważnie zachmurzone i na razie trudno liczyć na dłuższe chwile ze słońcem. Miejscami mogą pojawić się jednak niewielkie przejaśnienia, które nieco rozjaśnią szary krajobraz, ale to dopiero późnym popołudniem. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany, dlatego na zewnątrz może być odczuwalnie chłodniej. Jeśli planujecie wyjście z domu, lepiej postawić na cieplejszą kurtkę.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Już parę lat minęło od premiery tego numeru, ale on ciągle brzmi turbo świeżo. Bubble Tea, Quebo na Fidei, Darka zawiało przed momentem w RMF Max Mazowsze. A tak swoją drogą, to ciekawe, czy Quebo wpadnie dzisiaj do Bosko w Ciechanowie na koncert kumpli po fachu. Ekipa Gombao 3-3 wpada do Ciechanowa w ramach trasy G33 Tour i dzisiaj odwiedzą Bosko właśnie. Termin wydarzenia jest dość nietypowy, ale to wszystko z racji tego, że jutro wypada Dzień Nauczyciela i podobno ma nie być normalnych lekcji. Na scenie cała ekipa Gombao, Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan, a po koncercie jeszcze after party. Z tego co widziałem, można jeszcze złapać bilety online, więc jak ktoś bardzo chciałby się wybrać, to wystarczy tylko trochę poklikać. Start wydarzenia o godzinie 18.30, a sam koncert zaplanowano około 21.30. Gombao 3-3 dzisiaj w klubie Bosko w Ciechanowie. A teraz w RMF Max Mazowsze, w Byle do obiadu, w wydaniu wtorkowym, najlepszego programu do słuchania w pracy, Tovlo, Talking Buddy.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
3: I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Cześć.

0: 11 to oznacza czas na flash w pigułce. Słuchacie RMF Max, Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, ponownie zapraszam. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
1: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
0: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Chwila brawury i 3 miesiące bez prawa jazdy. 33-latek pędził ulicą Niechocką w Ciechanowie 104 km na godzinę, choć obowiązuje tam 50. Kierowca dostał 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Policja przypomina, że jesienią przy mokrej nawierzchni i szybko zapadającym zmroku nadmierna prędkość jest szczególnie niebezpieczna. Dziś, 13 października, obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, na Mazowszu pracuje ponad 2000 ratowników. Każdego dnia niosą pomoc potrzebującym, często mierząc się nie tylko z trudnymi warunkami pracy, ale także z agresją ze strony pacjentów. To realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, o którym nie można zapominać.
3: To jest tak, że w naszym kraju dużo się mówi, jak się coś stanie, natomiast później tematy bezpieczeństwa pracowników, ochrony zdrowia znikają. Ja myślę, że to nie jest tylko problem kamizelek dla ratowników, bo faktycznie, jeżeli chodzi o agresję, mamy z nią coraz więcej do czynienia.
0: Mówił Robert Makówka, dyrektor Płońskiego Szpitala. O 11 wracamy na ulicę Mławy, gdzie Kamil Puternicki pyta mieszkańców, co sądzą o nocnej prohibicji, czyli zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Jakie jest ich zdanie?
4: No cóż to daje? Kto ma zaopatrzyć się, to i tak się zaopatrzy. Kto ma chęć wypić, tak wypije.
5: Myślę, że to bardzo dobry pomysł.
6: Nie ma obawy, że powstaną jakieś meliny?
7: Myślę, że chyba raczej nie, bo jest tyle sklepów, że w dzień, jak ktoś będzie chciał, to może się zaopatrzyć.
0: Z mieszkańcami Mławy, przypomnijmy, rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. I na koniec ważna informacja dla osób, które planują wizytę w planetarium i obserwatorium astronomicznym w Płońsku. Placówka działa w ograniczonym zakresie i tak będzie do początku listopada.
8: Aktualnie trwają prace nad stałą wystawą poświęconą astronomii oraz Janowi Jędrzejewiczowi. W związku z tym aktualnie planetarium działa w sposób ograniczony. Niestety ze względów organizacyjnych musimy ograniczyć dostępność seansów planetarium do minimum.
0: Mówił nam dziś Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na termometrach około 11 stopni, więc zrobi się nieco cieplej, choć do prawdziwie przyjemnej aury wciąż będzie nam daleko. Nad regionem nadal dominować będą chmury, a niebo przez większość czasu pozostanie szare. Miejscami zachmurzenie może się jednak delikatnie przerzedzać, dając szansę na krótkie przejaśnienia, ale to dopiero późnym popołudniem. Wiatr nie powinien mocno dokuczać, choć lokalnie może być umiarkowany. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa od tej wskazywanej przez termometry, więc ubierzcie się ciepło.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: No i już po 11 z nami szybko zleci do wtorkowego fajrantu. Tutaj cały czas RMF Max, tutaj byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. A to Ilaya Uxilavinia, Reasons.

Gdyby ktoś jeszcze nie słyszał, gdyby ktoś jeszcze nie znał, to tak fajnie gra nowy numer od Ebena i Easy Bizu, All of My Love w RMF Max Mazowsze. A u nas w regionie szykują się kolejne fajne wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę i o których warto powiedzieć. No między innymi mowa tu o piątkowej nocy bibliotek w Opiniogórze. W sali konferencyjnej tamtejszego Urzędu Gminy Przykrasińskiego 4 zaplanowano najpierw warsztaty pod tytułem Kreatywnie w bibliotece. Podczas nich będzie można na przykład stworzyć własną, niepowtarzalną zakładkę do książek. Natomiast o godzinie 18 odbędzie się spotkanie Wędrując z piosenką. Na scenie pojawi się wtedy Piotr Rzeczkowski. Kto ma ochotę posłuchać jego twórczości, ale też wspólnie pośpiewać, niech śmiało wpada. Najlepiej całymi rodzinami. Wstęp na wydarzenie jest free, ale na warsztaty tylko trzeba się wcześniej zapisać. Kontakt znajdziecie na fejsie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opiniogórze.

0: Można się przy tym numerze troszeczkę rozmarzyć, ale wracamy na ziemię, bo słuchajcie, uwaga, od teraz rusza runda bonusowa razy 413. Pod tego 13. Dokładamy wam więcej szczęścia w złotej kumulacji w RMF Max. Nagroda główna to, przypomnę, 1 100 000 zł. Minimum w naszych sejfach 13 koła, więc to też fajna kasa. Żeby się zgłosić, wystarczy wysłać Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo przeklikać zgłoszenie na rmfmax.pl. W tym właśnie momencie macie 413 razy większe szanse na zagranie o 1 100 000 zł. Tylko najpierw wyślijcie Max na 7467.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
10: masz! Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach.

Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, jestem Angelika.
8: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
9: Cześć kochani, z tej strony Klaas.

wakacje, jak lecie, pewnie już mało kto pamięta, ale my w RMF Max Mazowsze będziemy jeszcze wam o nim przypominać i długo grać takie letniaczki. Lost Frequencies i Mari Froes, Paraiso, przed momentem w głośnikach. No ale przecież jesień też ma swoje plusy. Można na przykład iść do kina. Kino Łydynia w Ciechanowie zaprasza na cykl filmowy Ciechanowianie na dużym ekranie 2. Tym razem wyświetlony zostanie film Ania. W planie też spotkanie z Michałem Bandurskim, reżyserem, który opowie o swojej pracy i o kulisach powstawania tego filmu. Seans odbędzie się już jutro o godzinie 18 w tymczasowej sali kina Łydynia, czyli auli szkoły podstawowej TWP w Ciechanowie. Więcej info o wydarzeniu, pełny harmonogram wszystkich seansów i bilety możecie sobie ogarnąć na stronie pckisz.pl.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Na termometrach około 11 stopni, więc zrobi się nieco cieplej, choć do prawdziwie przyjemnej aury wciąż będzie nam daleko. Nad regionem nadal dominować będą chmury, a niebo przez większość czasu pozostanie szare. Miejscami zachmurzenie może się jednak delikatnie przerzedzać, dając szansę na krótkie przejaśnienia, ale to dopiero późnym popołudniem. Wiatr nie powinien mocno dokuczać, choć lokalnie może być umiarkowany. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa od tej wskazywanej przez termometry, więc ubierzcie się ciepło.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: RMF Max.
13: RMF Max Mazowsze.

śmiertelne brzmienie Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor w RMF Max. Taką perełką dzisiaj finiszujemy z wtorkowym Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Po 12 Asia i Irek odpalają popołudnie w Maxie, a ze mną słyszycie się jutro o tej samej porze, chwilę po 9. Piotrek Świderski, wielkie dzięki i do usłyszenia. Dobrej reszty dnia życzę, pa pa.

0: Reklama.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak melduje się w studiu. Zaczynamy. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Moto Prawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
1: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
0: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Uwaga kierowcy z Mazowsza, rusza kolejny etap na warszawskim odcinku S8. Przez najbliższe 2 tygodnie drogowcy będą remontować trasę pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a ulicą Broniewskiego.
3: Prace będą prowadzone na ciągu głównym w kierunku Poznania, a po ich zakończeniu przeniesiemy się na jezdnię w stronę Białegostoku. Ponadto w tym tygodniu zaplanowaliśmy kontynuację prac związanych ze zmianą organizacji ruchu na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Modlińska i Powązkowska. Kierowcy na ciągu głównym, gdzie nie ma po bokach jezdni równoległych, zyskają dodatkowy 4. pas ruchu. Tak jak na jezdni w kierunku Białegostoku zlikwidowany zostanie buspas.
0: Tyle Małgorzata Tarnowska z mazowieckiego oddziału GDDKiA. A na S8 teraz uważajcie podwójnie. Na odcinku między węzłami Głębocka i Łabiszyńska doszło do kolizji 4 samochodów osobowych. W kierunku Poznania zablokowany jest 1 pas ruchu. Zdejmijcie nogę z gazu i zachowajcie ostrożność. Teraz świetne wieści ze świata lokalnego sportu. Mamy złoto dla zawodnika z Ciechanowa. Mateusz Lesiński, reprezentujący klub Kowadło Ciechanów, został mistrzem Polski K1 młodzieżowców w kickboxingu. W zawodach w Starachowicach stoczył 3 walki, a do tytułu mistrzowskiego dołożył także wyróżnienie dla najlepszego zawodnika turnieju. To już 5. złoto w jego amatorskiej karierze. I wracamy do Glinojecka, a tam, jak już mówiliśmy, niebawem ruszy modernizacja ulicy Radosnej i Wesołej. Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.
4: Otwieramy tę część Glinojecka na możliwość większego bezpieczeństwa, większego komfortu mieszkańców, ale również korzystania z naszego targowiska miejskiego. Mam nadzieję, że pozwoli to również na zwiększenie ilości pobudowanych budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych w tej części miasta.
0: Mówił burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. I na koniec pieniądze na sprzęty dla strażaków ochotników z powiatu ciechanowskiego. Jednostki OSP z gmin Glinojeck, Sońsk i Gołomin Ośrodek otrzymają wsparcie z samorządu Mazowsza. Łącznie na pomoc dla 54 jednostek z kilku powiatów regionu przeznaczono 525 tysięcy złotych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Temperatura na Mazowszu zbliży się do 12 stopni, a to oznacza kolejny niewielki wzrost w porównaniu z wcześniejszą częścią dnia. Niebo nadal będzie jednak w dużej mierze zasnute chmurami, miejscami mogą pojawić się przejaśnienia, a wraz z nimi szansa na odrobinę słońca. Nie należy jednak spodziewać się, że zachmurzenie szybko ustąpi w całym regionie, wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, a warunki biometeorologiczne powinny być neutralne. Na razie bez większych zmian w pogodzie, ciepła bluza czy kurtka to must have na dzisiaj.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
4: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką. Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Małus, Irek Jakubek.
3: Dzień dobry.
4: Hej, hej. 4 po południu.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, to granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów
1: A Maxa. Moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego.
1: Fajnie,
0: fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz. O nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS. MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl. Tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000? To wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Dzień dobry.
14: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
13: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
14: Interesujące, ale co to?
13: Lokata banku pocztowego.
14: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
15: I po reklamie.
16: Jestem Kuba.
17: Tu Martyna.
18: This is Lady Gaga.
19: Z tej strony Cleo.
20: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Mazowsze.

0: potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: u was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hobbensy to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Autoserwis Mława oferuje naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczenie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Autoserwis. Mława Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
14: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Temperatura na Mazowszu zbliży się do 12 stopni, a to oznacza kolejny niewielki wzrost w porównaniu z wcześniejszą częścią dnia. Niebo nadal będzie jednak w dużej mierze zasnute chmurami, miejscami mogą pojawić się przejaśnienia, a wraz z nimi szansa na odrobinę słońca. Nie należy jednak spodziewać się, że zachmurzenie szybko ustąpi w całym regionie. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, a warunki biometeorologiczne powinny być neutralne. Na razie bez większych zmian w pogodzie, ciepła bluza czy kurtka to must have na dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: polskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę Państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Kawa, nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
20: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
21: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
24: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
25: 13 w RMF Max ma zawsze czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak. Dzień dobry ponownie, zapraszam. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są natomiast osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
26: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej, prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
25: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
25: W RMF Max ponownie zaglądamy do Płońska, gdzie trwają prace przy zbiorniku wodnym Rudki. Na miejscu działa specjalistyczny sprzęt, w tym pływająca koparka z pompą zamontowaną na wysięgniku.
1: Głównym założeniem zadania jest wybranie namułów i materiału z dna zbiornika, tak żeby go oczyścić i pogłębić, tak że bez użycia tak specjalistycznego sprzętu wykonanie zadania nie byłoby możliwe.
25: Finał robót planowany jest na wrzesień 2027 roku, ale harmonogram może się zmieniać w zależności od postępów prac. O szczegółach mówił nam Adrian Klimiuk z Urzędu Miasta w Płońsku. A teraz spoglądamy w gwiazdy. Jeśli planujecie wizytę w planetarium i obserwatorium astronomicznym w Płońsku, warto wiedzieć, co się zmieniło. Placówka działa w ograniczonym zakresie i tak będzie do początku listopada.
2: Mamy nadzieję, że ten proces pracy nad wystawą będzie przebiegał sprawnie i w drugiej połowie października, a już na pewno na początku listopada wrócimy do takiego standardowego, normalnego trybu działalności. Za wszelkie niedogodności oczywiście Państwa przepraszamy, natomiast no jest to siła wyższa.
25: Tłumaczył Adam Derdzikowski, koordynator placówki. A to nie koniec nowości, bo trwają prace nad nową wystawą poświęconą astronomii, która ma być dostępna już od listopada. Jazzowe zaduszki po raz drugi w Mławie. Już 7 listopada w Miejskim Domu Kultury zabrzmi jazz w najlepszym wydaniu. Na scenie pojawią się orkiestra M-Band z Ewą Urygą oraz Marcin Masecki z projektem Boleros. Koncerty rozpoczną się o godzinie 17 i 19.30. Wstęp jest bezpłatny, a wejściówki będą dostępne od 15 października w kasie kina Kosmos. Uwaga, bo jedna osoba może odebrać maksymalnie 4. Nie zabraknie jazzu, soulu i latynoskich rytmów. I jeszcze na koniec przypominamy, że na Mazowszu do piątku trwają ćwiczenia systemu alarmowania Syrena 26. Jak to wygląda? W Ciechanowie i okolicach kilkukrotnie możecie usłyszeć minutowy, ciągły dźwięk syren. Spokojnie, to tylko test systemu, więc nie ma powodów do niepokoju. A we Fleszu o 13 to już wszystkie informacje. Teraz czas na prognozę pogody. Zostańcie z nami na maksa.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Na Mazowszu temperatura dojdzie do około 13 stopni i będą to jedne z najcieplejszych wartości, jakich możemy się dzisiaj spodziewać. Chmur nadal będzie sporo, ale później pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Miejscami niebo może się wyraźniej rozjaśnić i wtedy pokaże się też trochę słońca. Nie oznacza to jednak całkowitego rozpogodzenia. Zachmurzenie wciąż będzie się utrzymywać w wielu częściach regionu. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany, a pogoda nie powinna przynieść gwałtownych zmian. Mimo niewielkiego ocieplenia warto ubrać się nieco cieplej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
4: Hity na maksa.
6: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
25: Matko.
6: Ojcze.
25: Boję się trochę.
6: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed tym Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko. No,
0: no to gramy
1: ty zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram
1: bo
0: tak,
1: dalej
0: żeby
1: mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę minęłem. Rihanna, Robin Schulz, dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich gwiazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kiciu,
8: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad

0: Skórą w Jońcu.
1: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
0: Więcej na mazowia.pl.
2: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan.
3: Marszałek Adam Struzik.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i ale nam się to super. Będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, no też.
0: Prawda?
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy z Aśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy i teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS do treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
0: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińczyńska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
1: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Na Mazowszu temperatura dojdzie do około 13 stopni i będą to jedne z najcieplejszych wartości, jakich możemy się dzisiaj spodziewać. Chmur nadal będzie sporo, ale później pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Miejscami niebo może się wyraźniej rozjaśnić i wtedy pokaże się też trochę słońca. Nie oznacza to jednak całkowitego rozpogodzenia. Zachmurzenie wciąż będzie się utrzymywać w wielu częściach regionu. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany, a pogoda nie powinna przynieść gwałtownych zmian. Mimo niewielkiego ocieplenia warto ubrać się nieco cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: 5 landów Prasy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek. No.
0: Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
0: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: dusze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: I po reklamie.

0: Minęła 14 prana, najnowszy flash i prognozy pogody w RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, posłuchajcie. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł. I 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7,98 zł.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze jak zwykle informujemy Was o tym, co w regionie najważniejsze. Mieszkańcy Ciechanowa mogą dostać nawet 25 tysięcy złotych na odnawialne źródła energii. Miasto rusza z programem dofinansowania m.in. fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła. Nabór wniosków startuje 19 października i potrwa do 18 listopada. Można uzyskać nawet 85% kosztów kwalifikowanych, a szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Teraz uwaga, bo mamy info od policji, a chodzi o kradzież w jednym z marketów budowlanych w Mławie. Łupem padł zestaw narzędzi wart ponad 1000 zł. Policja szuka mężczyzny, którego wizerunek udostępniła w swoich mediach społecznościowych. Rozpoznajecie go? Każda informacja może pomóc w ustaleniu jego tożsamości. Z mławskimi funkcjonariuszami można skontaktować się telefonicznie, a zgłoszenia przyjmowane są również anonimowo. I przenosimy się do Glinojecka, bo tam mieszkańcy mogą odliczać dni do zmian. 19 października rusza modernizacja ulic Radosnej i Wesołej. Dziś są gruntowe, a już wkrótce mają zyskać asfaltową nawierzchnię. Inwestycja kosztuje ponad 4 miliony złotych.
2: Dzisiaj to są drogi gruntowe, nawiezione, które co roku musimy uzupełniać kruszywo. W tym okresie jesiennym utrudniają funkcjonowanie mieszkańcom tych ulic.
0: Mówił burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Finał prac planowany jest jeszcze w tym roku. Pogoda jest kapryśna, ale jeżeli lubicie biegać jesienią, to macie do tego idealną bazę sportową w Płońsku. Urząd Miasta udostępnia na nowym stadionie bieżnię dla każdego. W jakich godzinach można z obiektu korzystać i o czym należy pamiętać podczas treningów? Sprawdził to dla Was nasz reporter.
3: Bieżnia lekkoatletyczna jest dostępna bezpłatnie we wtorki i czwartki od 7 do 9 oraz w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 18.30 do 20. Nawierzchnia tartanowa zapewnia komfort podczas biegania, ale ważne jest jej odpowiednie użytkowanie, stąd kilka zasad, o których musicie pamiętać. To przede wszystkim odpowiednie obuwie z płaską podeszwą, nie wolno używać korków piłkarskich, a rowery, rolki czy hulajnogi zostawcie poza obiektem.
0: A to był Kamil Puternicki. I tą informacją kończymy flash o 14, a teraz sprawdzimy, co w pogodzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 12 stopni w Płońsku i Ciechanowie, 10 w Mławie. A zza chmur nieśmiało może pokazywać się słońce, więc łapcie promienie na osłodę tego ponurego 13 dnia miesiąca. Temperatura zacznie spadać po zachodzie, wieczorem utrzyma się jeszcze w okolicach 8, ale po 22 odnotujemy już mocny spadek. Słupki rtęci spadną do 5. W nocy padać nie powinno, za to o poranku przygotujcie się na deszcz i tak przez cały dzień. Wiatr powieje w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
4: I wszyscy mają większe D. Czyli doczesne powody do radości w pracy.
3: Nie,
4: Maśka, ty znasz inne słowa na D. I nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow!
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: Jak wrażenie na zakupy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, tak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył. RMF Max.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście, podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej trzynastki, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 z VAT-em płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, a tylko tak na chwilę.
1: Mhm.
0: O, na chwilę.
1: Mhm.
0: I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście Hobbency, to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
1: Hobbency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge.
11: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapa.

0: plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dwanaście stopni w Płońsku i Ciechanowie, 10 w Mławie. A zza chmur nieśmiało może pokazywać się słońce, więc łapcie promienie na osłodę tego ponurego 13 dnia miesiąca. Temperatura zacznie spadać po zachodzie, wieczorem utrzyma się jeszcze w okolicach 8, ale po 22 odnotujemy już mocny spadek. Słupki rtęci spadną do 5. W nocy padać nie powinno, za to o poranku przygotujcie się na deszcz i tak przez cały dzień. Wiatr powieje w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr niekorzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami. Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4/3. Do jutra, Asia Mełzy, Irek Jakubek, fajnie było.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: No i nadeszła już 15, czas na flesz i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Cześć, zaczynamy. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
2: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
1: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Zobaczył radiowóz i przesiadł się na fotel pasażera. W powiecie ciechanowskim policjanci zatrzymali 33-latka. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia. Jakby tego było mało, auto nie miało OC ani ważnego przeglądu. Teraz kierowca ponownie stanie przed sądem. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia. A propos alkoholu, czy nocna prohibicja, która w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, to dobry pomysł? O to zapytaliśmy mieszkańców Mławy.
3: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
4: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
5: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
6: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami, będziemy spokojniej spać, tak? Bo pijani, sam pan wie, co mogą zrobić.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Kamil Puternicki. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nocna prohibicja zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. A teraz ważna informacja dla tych, którzy planują wizytę w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Płońsku. Placówka nadal działa, ale w ograniczonym zakresie. Powód? Trwają prace nad nową wystawą.
7: Za wszelkie niedogodności oczywiście państwa przepraszamy, natomiast no jest to siła wyższa, na którą my nie do końca mamy wpływ. Musimy troszkę improwizować, być elastyczni, dogadywać się z wykonawcami naszej wystawy, więc sytuacja po prostu jest obecnie trochę skomplikowana i stąd te wszelkie ograniczenia, które wprowadzamy.
1: Tłumaczył Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Nowa wystawa poświęcona astronomii ma być dostępna już od listopada. I na koniec uwaga, wszystkie zdolniachy z okolic. Masz talent i nie boisz się sceny? To coś dla ciebie, bo już dziś w Ciechanowie odbędą się przesłuchania do koncertu noworocznego Gala 2027. Organizatorzy szukają młodych wokalistów, tancerzy, muzyków i recytatorów. Przesłuchania o 17 w Starostwie Powiatowym przy ulicy 17 stycznia 7. Tą informacją, a poniekąd i zaproszeniem, kończymy flesz o 15. Teraz natomiast zapraszamy na flesz sportowy, który przygotował dla nas Krzysiek Chwaliński.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Po popołudniowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski i kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
9: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią, ale agresywnym.
8: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Po południu na Mazowszu termometry pokażą około 12 stopni w Płońsku i Ciechanowie, a w Mławie będzie nieco chłodniej, tam około 10. W ciągu dnia zza chmur może jeszcze nieśmiało wyglądać słońce, więc jeśli tylko się pojawi, warto złapać trochę promieni. Zachmurzenie jednak nadal będzie spore, a na prawdziwie słoneczną jesień nie ma co liczyć. Wiatr w porywach rozpędzi się do 30 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna może być niższa. Ciśnienie pozostaje wysokie, ale biometr niestety stopniowo pogarsza swoje notowania.
10: Hity na maksa. 5 minut po 15. Dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
11: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
10: I nie jest to detektyw Rutkowski.
11: Chodzi o kaszel.
10: Ale o tym za chwilę, tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless, potężny głos, potężny beat, to było New Religion.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No
2: w ogóle nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu, albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.
2: No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam echu echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oskar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15.22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje. Za bardzo się stara.
1: Tak. Coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy. Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz.

0: Was, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: I po reklamie.

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowo, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowo u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu, to już jest coś, co można złapać rozumem. Więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Po południu na Mazowszu termometry pokażą około 12 stopni w Płońsku i Ciechanowie, a w Mławie będzie nieco chłodniej, tam około 10. W ciągu dnia zza chmur może jeszcze nieśmiało wyglądać słońce, więc jeśli tylko się pojawi, warto złapać trochę promieni. Zachmurzenie jednak nadal będzie spore, a na prawdziwie słoneczną jesień nie ma co liczyć. Wiatr w porywach rozpędzi się do 30 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna może być niższa. Ciśnienie pozostaje wysokie, ale biometr niestety stopniowo pogarsza swoje notowania.

0: Roxy Węgieli, miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Koniec z miłym czatem GPT podobno. Przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie, o nic mi nie chodzi.
6: To przegięliśmy, zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.

0: Magda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Jest 16 w RMF Max, czas na garść informacji. Z wami Daria Polak. Ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne, wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12,7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Poważne zdarzenie drogowe w Ciechanowie. Na Rondzie Solidarności ciężarówka z cysterną potrąciła 56-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Poszkodowana mieszkanka powiatu ciechanowskiego trafiła do szpitala, a policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. I zmieniamy temat. Jak już mówiliśmy we fleszach RMF Max, w Glinojecku dużo się dzieje. A od 19 października będzie się działo jeszcze więcej, bo właśnie wtedy ruszy modernizacja ulic Radosnej i Wesołej.
8: Podpisaliśmy umowę na realizację ulic Wesołej i Radosnej w Glinojecku. Prace rozpoczną się jeszcze w październiku. Mam nadzieję, że zakończą się w tym roku. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, całość zadania to ponad 4 miliony złotych.
7: To był burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. To teraz coś dla sportowców. Dajcie głośniej, bo już niebawem w Ciechanowie zawody pływackie. Impreza startuje 17 października na krytej pływalni Mosiru. Do czwartku przyjmowane są zgłoszenia.
9: W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające ważne badania lekarskie, a rywalizacja odbędzie się w różnych grupach wiekowych i w różnych stylach, od klasycznego po zmienny, motylkowy i grzbietowy. Dla najlepszych przewidziano oczywiście nagrody. Organizatorem zawodów jest klub pływacki Ciechanów.
7: Tyle od Kamila Puternickiego. We fleszu o 16 Światowy Dzień Żywności w Ciechanowie. Jak co roku wydarzenie odbędzie się 16 października. W programie konkursy dla szkół i otwarty sympozjum Zero Waste, które ma zwrócić uwagę na problemy marnowania żywności. Wstęp na sympozjum jest bezpłatny, a o czym dokładnie będzie mowa?
10: Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób my, każdy z nas, może wpłynąć na to, żeby nasza planeta mogła się obronić przed efektem cieplarnianym, przed nadmiarem śmieci, przed marnowaniem zasobów i w Światowym Dniu Żywności. Bank Żywności razem z uczelnią chcą o tym problemie rozmawiać.
7: Tyle od Doroty Jezierskiej, prezes Banku Żywności w Ciechanowie. I na koniec planujemy weekend, bo w sobotę mocna impreza w klubie Ambra w Blichowie koło Płocka. Start do 21, a my mamy dla Was bilety. Po więcej szczegółów wpadajcie na stronę RMF Max do zakładki Mazowsze.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W drugiej części popołudnia na termometrach nadal około 12 stopni w Ciechanowie i Płońsku, natomiast w Mławie bliżej 10. Niebo będzie przeważnie zachmurzone, choć miejscami mogą się jeszcze pojawiać przejaśnienia i krótkie chwile ze słońcem. To może być ostatnia okazja, żeby złapać trochę jesiennych promieni przed nocą, więc korzystajcie. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę nieco obniży temperaturę odczuwalną. Warto też pamiętać, że biometr jest już niekorzystny, więc pogoda może dawać się we znaki osobom wrażliwym na zmiany atmosferyczne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
12: Hity na maksa. No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
13: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
12: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
13: 16.03, Michał Siwek.
12: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
13: Wuhu!
12: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: Nie wiem, kto z nich gra na tych smyczkach, czy L.A. Aux, czy Lawinia, ale bardzo ładnie to wyszło. Reasons za nami w RMF Max. Aha, teraz myśli, zacząłem, nie, myśli.
1: No właśnie teraz się zacząłem zastanawiać, kto gra na tych smyczkach i będę wracał do domu i będę cały czas tym myślał. No i nie wiem.
0: Na pracy się skup teraz. Na pracy się skup, Michał Siwek, bo to jest zabawa. Zawodówka!
1: Zawodówka, tak jest, wraca zawodówka. No więc do konkretów. Pytamy, za co kochacie swoją robotę i absolutnie nie możecie, odpowiadając na to pytanie, napisać nam, co to za robota.
0: Bo my będziemy to zgadywać. RMF Max. RMF Max. Taka jest procedura zawodówki zawsze i dobrze o tym wiecie, więc można się teraz zgłaszać. Messenger RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, a my z Michałem spróbujemy zgadnąć, co to za zawód.
1: Bo w każdej pracy można jakiś pozytyw znaleźć. Wygrzebcie go, napiszcie do nas na Messenger RMF Max i zaraz zapraszamy do zabawy.

0: Paraíso Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj. Polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.
1: I tego w swoim bingo na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje.
0: Aha.
1: I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Haaland.
0: Dlaczego Haaland?
1: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
0: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
1: Tak, tak. Ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Haaland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Haaland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Ładne oczy masz.
16: A czy zdrowe?
15: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
16: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
15: Więcej na mazowia.pl.
17: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: od Tobiego Romeo, fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max?
1: Cześć, a co jest w dobrym nastroju?
0: Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ścieżyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
2: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
1: W porządku.
2: O, super, teraz elegant. Cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
2: Wow.
1: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
2: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby, nie, do, czekaj.
2: Po prostu
0: do,
2: przychodzą dopiero, i dają pieniądze. Czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy. Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
1: Tak.
2: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
1: Sama.
2: Okej, okay, no tak, u ciebie zostawiam pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
1: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
1: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
2: Nie jest gabinet? Okej, okay. A może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
1: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
1: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
1: Nie.
2: Może jesteś tatuatorką?
1: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
2: Pracownik banku?
1: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
2: No czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
2: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
1: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
1: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
2: A twarożek świeży masz?
1: Ja się wyjaśniła. Proszę?
2: Twarożek świeży masz?
1: Mam.
2: No musi być twarożek, bo twarożek bez twarożku... Bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest.
0: Pacjentem naszym słuchacza RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko,
1: bonusowa.
0: Tylko na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 tysięcy złotych.
1: 13 tysięcy złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 tysięcy. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz... to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest i nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty, my to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać, żaden lekarz tego nie będzie odczytywał, hasło MAX i wysłacie SMS-em pod 7467 ze 492 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie. Razy 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie MAX pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 tysięcy.
2: MAX. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: W drugiej części popołudnia na termometrach nadal około 12 stopni w Ciechanowie i Płońsku, natomiast w Mławie bliżej 10. Niebo będzie przeważnie zachmurzone, choć miejscami mogą się jeszcze pojawiać przejaśnienia i krótkie chwile ze słońcem. To może być ostatnia okazja, żeby złapać trochę jesiennych promieni przed nocą, więc korzystajcie. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę nieco obniży temperaturę odczuwalną. Warto też pamiętać, że biometr jest już niekorzystny, więc pogoda może dawać się we znaki osobom wrażliwym na zmiany atmosferyczne. We'll be right back.

0: A wy wiecie jak pamper up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Pani Ola. Dzień dobry, pani Olu.
0: Dzień dobry, pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje przynosi i
0: to
1: za
0: nie
1: chwilę,
0: jest
1: słuchajcie,
0: z palca.
1: Jest szansa i w żółtej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest, no to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl i tę kasę można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was. RMF Max.
3: Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: I po reklamie.

0: pracy na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Na zegarach 17, a to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, cześć, ruszamy. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobieranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. U co dziesiątego sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
3: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
2: Tyle, Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
2: W regionie do piątku będziecie jeszcze mogli usłyszeć syreny alarmowe. Pamiętajcie, nie trzeba na nie reagować. To tylko w ramach ćwiczeń.
4: W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
2: Powiedziała RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. A teraz lądujemy na lotnisku Chopina. Więcej miejsc dla samolotów i rozbudowa terminala pasażerskiego. Kluczowe prace mają zacząć się w przyszłym roku.
5: Dzisiaj jesteśmy na etapie dialogu konkurencyjnego, więc za chwilę będzie ogłoszony przetarg. Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy tutaj o wydłużeniu pirsu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy pracę tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'ie. Dzisiaj płyta postojowa 15, wyprzebudowana jest 5, również płyty przy cargo są modernizowane, więc cały czas te prace na lotnisku Chopina trwają.
2: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniuł. A jeśli zamiast lecieć samolotem z lotniska Chopina planujecie podróż w kosmos, ale z Płońska, to uwaga, bo planetarium i obserwatorium astronomiczne działa teraz na zwolnionych obrotach. Wszystko przez przygotowania do nowej wystawy.
6: Planetarium i obserwatorium jest czynne w tym sensie, że można z nami się kontaktować, można z nami się konsultować w sprawach astronomicznych. My staramy się udostępniać też możliwie dużo informacji, pracujemy nad różnego rodzaju działaniami promocyjnymi i mam nadzieję, że od połowy października będziemy stopniowo rozkręcać naszą działalność, żeby już w listopadzie działać tak na 100% normalnie, jak Państwa do tego przyzwyczailiśmy.
2: Tłumaczył Adam Derdzikowski, koordynator planetarium. A we fleszu o 17 to już wszystkie informacje. Teraz sprawdźmy, co nowego w pogodzie. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać. Po zachodzie słońca termometry pokażą około 8 stopni, a z każdą kolejną godziną będzie coraz chłodniej. Na niebie utrzyma się zachmurzenie, ale opadów w tej części dnia nie powinniśmy się spodziewać. Wiatr nadal może osiągać w porywach do 30 km na godzinę, dlatego podczas spacerów czy powrotów do domu warto zadbać o cieplejsze ubranie. Ciśnienie pozostanie wysokie, natomiast warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. To już zapowiedź chłodniejszej nocy i deszczowego poranka. No i co więcej, deszczowej środy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
4: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
3: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
2: Max.
4: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
3: Dobra. Ola, Filipek i Olek Sikora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października. Niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Ola, Filipek, Oleksikora. Dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś trzynastka będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie.
2: Co najmniej
3: pięknie.
2: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
3: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
2: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 tysiące na plusie.
3: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
3: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: Operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za sejf numer 7.
3: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
3: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
3: Tak, moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
3: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
3: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
3: A to jest to są Liskowice. Teraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj.
3: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
3: tego nawet aż nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no, przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza? Że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
2: Ale zaznaczmy, tyle ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000.

0: Minimum 21 tysięcy w sejwach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
1: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To tak echu powróciło. O, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, a ja wam opowiem o tym chaosowym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo chaosowego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu chciałabyś dodać?
2: Jest nowość RMF Max.
1: Echu.
3: I've been going back to yours. I've been fighting.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także za dzień pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, już Kraków żołnierz.

0: Tame Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
3: masz. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Nie udawaj, w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21 przez 23.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Wkrą w Jońcu.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: Autoserwis Mława zaprasza na diagnostykę oraz naprawę aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Autoserwis Mława Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
8: I po reklamie.

0: Nowa Płońsk.
1: Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać. Po zachodzie słońca termometry pokażą około 8 stopni, a z każdą kolejną godziną będzie coraz chłodniej. Na niebie utrzyma się zachmurzenie, ale opadów w tej części dnia nie powinniśmy się spodziewać. Wiatr nadal może osiągać w porywach do 30 km na godzinę, dlatego podczas spacerów czy powrotów do domu warto zadbać o cieplejsze ubranie. Ciśnienie pozostanie wysokie, natomiast warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. To już zapowiedź chłodniejszej nocy i deszczowego poranka. No i co więcej, deszczowej środy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw i jak już was informowaliśmy, Sejm przyjął ustawę w sprawie nocnej prohibicji. W całym kraju ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano oraz całkowity zakaz reklamy i promocji napojów z procentami. Wkrótce ustawą zajmie się Senat, a później trafi do prezydenta. My na ulicach Mławy pytaliśmy, czy to dobre rozwiązanie.
2: Jak pan ocenia ten pomysł? Dobry, zły?
3: Nie pijący, więc mnie to wszystko, wie pan, co z alkoholami.
2: Ale będzie spokojniej dzięki temu, myśli pan?
3: Nie, rozwinie się czarny rynek i będą bimber pędzić, pić jeszcze więcej.
4: Wrócimy do dawnych lat, że będą handlować, tak to się mówi, na lewelinach oczywiście. No.
5: Podejrzewam, że więcej tutaj handlarzy najdzie na to.
6: Jest tyle sklepów, że w dzień, jak ktoś będzie chciał, to może się zaopatrzyć.
1: Z mieszkańcami Mławy rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Zaglądamy do Płońska, a tam trwają prace przy zbiorniku wodnym Rudki. Prace nie byle jakie, bo przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
7: No w tej chwili wykonawca sprowadził już właśnie koparkę pływającą zamontowaną na wysięgniku pompą. Te rufle pojawiły się około miesiąca temu. Zaczął wybierać materiał z zbiornika i system rurociągów. Przesyła je na przygotowane wcześniej pole odkładcze.
1: A kiedy planowane jest zakończenie prac?
7: Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2027 roku, ale w miarę postępów prac wykonawca będzie aktualizował harmonogram. Programy, po prostu w zależności od tego, jak będzie postępowało wybieranie materiału.
1: Mówił nam Adrian Klimiuk z Urzędu Miasta w Płońsku. Bezpieczeństwo w szkołach ciągle pod lupą. Wszystko to w związku z ostatnimi incydentami w placówkach na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak zabezpieczone są mławskie placówki. Burmistrz Mławy zapewnia, że szkoły są przygotowane i działają normalnie. Monitoring, dodatkowe zabezpieczenia, a w zespole szkół numer 2 także nowoczesny system zarządzania szkołą.
8: Objechałem wszystkie szkoły, także myślę, że nasze szkoły są bezpieczne. Cały czas w naszych szkołach są prowadzone spotkania z uczniami. Jest to specjalny program wdrożony w naszych szkołach. Na podstawie tego programu są spotkania z uczniami w każdej szkole, czyli na bieżąco spotkania z pedagogiem, z psychologiem w szkołach. To wszystko nasze szkoły mają w swoich programach na co dzień, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, komunikację z dzieckiem, o rozmowy, ale na pewno nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem.
1: Tyle od Piotra Jankowskiego, burmistrza Mławy. I na koniec jeszcze ważna informacja dla osób, które planują wizytę w planetarium i obserwatorium astronomicznym w Płońsku. Placówka działa w ograniczonym zakresie i tak będzie do początku listopada.
9: Trwają prace nad stałą wystawą poświęconą astronomii oraz Janowi Jędrzejewiczowi. Niestety ze względów organizacyjnych musimy ograniczyć dostępność seansów planetarium do minimum.
1: A to był Adam Derdzikowski, koordynator planetarium.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami chłodniejsza część wieczoru i wyraźny spadek temperatury. Wraz z upływem godzin słupki rtęci będą schodzić w dół, a późnym wieczorem zrobi się już zdecydowanie zimniej niż za dnia. Po godzinie 22 temperatura może obniżyć się do około 5 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że w nocy deszcz nie powinien się pojawić, więc drogi pozostaną raczej suche. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę może jednak potęgować uczucie chłodu. Więc jeśli wychodzicie z domu później, zdecydowanie przyda się cieplejsza kurtka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
11: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina, ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdro dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Cobbenz, Tame Impala w numerze Luz, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nowinka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce, mami.

0: Można pod kocykiem, można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś nie od razu, wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
12: Przed nami chłodniejsza część wieczoru i wyraźny spadek temperatury. Wraz z upływem godzin słupki rtęci będą schodzić w dół, a późnym wieczorem zrobi się już zdecydowanie zimniej niż za dnia. Po godzinie 22 temperatura może obniżyć się do około 5 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że w nocy deszcz nie powinien się pojawić, więc drogi pozostaną raczej suche. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę może jednak potęgować uczucie chłodu. Więc jeśli wychodzicie z domu później, zdecydowanie przyda się cieplejsza kurtka.

0: Piosenka na cztery w nowej wersji, kiedyś grupa Stasaila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Witajcie wtorkowo-wieczorowo, Piotrek Świderski z tej strony, tutaj RMF Max Mazowsze. Tydzień nam się pięknie rozpędza, więc sprawdźmy, jakie fajne wydarzenia czekają nas w najbliższych dniach. Na początek zaglądamy do klubu Bosko w Ciechanowie, bo tutaj dzisiaj o 21.30 na scenie pojawi się ekipa Gombao 3-3 w składzie Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Mega koncert w ramach G33 Tour i jak się pośpieszycie, to może jeszcze się załapiecie. Ale w weekend w ciechanowskim Bosko też zapowiada się fajnie. W piątek koncert zespołu Cliff, a w sobotę za dekami ponownie zameldują się panowie 2-0. Start standardowo 21.30. Teraz opcja dla tych, co mają ochotę wyskoczyć do kina. Kino Łydynia w Ciechanowie zaprasza na cykl filmowy Ciechanowianie na dużym ekranie 2. Tym razem wyświetlony zostanie film Ania. W planie także spotkanie z Michałem Bandurskim, reżyserem, który opowie o swojej pracy i kulisach powstawania tego filmu. Seans rozpocznie się już jutro o godzinie 18 w tymczasowej sali kina Łydynia w Ciechanowie, czyli auli szkoły podstawowej TWP.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
13: masz! Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
18: Słuchacie RMF Max Mazowsze Porana, skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak. Dzień dobry ponownie. Ruszamy. Rusza kolejny etap prac na warszawskim odcinku S8. Przez najbliższe 2 tygodnie drogowcy będą remontować trasę pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a ulicą Broniewskiego.
19: Prace będą prowadzone na ciągu głównym w kierunku Poznania, a po ich zakończeniu przeniesiemy się na jezdnię w stronę Białegostoku. Ponadto w tym tygodniu zaplanowaliśmy kontynuację prac związanych ze zmianą organizacji ruchu na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Modlińska i Powązkowska. Kierowcy na ciągu głównym, gdzie nie ma po bokach jezdni równoległych, zyskają dodatkowy czwarty pas ruchu. ruchu. Tak jak na jezdni w kierunku Białegostoku zlikwidowany zostanie buspas.
18: Tyle Małgorzata Tarnowska z Mazowieckiego Oddziału GDDKiA.
17: To jest RMF Max Mazowsze.
18: Mieszkańcy Glinojecka też mają powody do zadowolenia, bo jeszcze w październiku ruszy modernizacja ulicy Radosnej i Wesołej. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych.
7: 1 000 000 złotych pochodzi ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta i gminy Glinojeck. Inwestycja to 800 metrów ulicy Wesołej, Radosnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Oprócz tego uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego.
18: Mówił burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku. A teraz lądujemy na lotnisku Chopina. Więcej miejsc dla samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego. Kluczowe prace mają zacząć się w przyszłym roku.
16: Dzisiaj jesteśmy na etapie dialogu konkurencyjnego, więc za chwilę będzie ogłoszony przetarg. Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy tutaj o wydłużeniu pirsu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy pracę tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'ie. Dzisiaj płyta postojowa 15, by przebudowana jest 5, również płyty przy cargo są modernizowane, więc cały czas te prace na lotnisku Chopina trwają.
18: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniuł. I na koniec ważne info dla wszystkich miłośników futrzastych czworonogów. Ostoja mruczków przy Ściegiennego w Ciechanowie z apelem do mieszkańców. Pilnie poszukiwani są wolontariusze. Na wasze wsparcie liczy Stowarzyszenie Pies i Spółka, które prowadzi placówkę.
20: Ostoja mruczków działa w mieście od 5 lat. Kotów przybywa, jest i więcej potrzeb. Aktualnie poszukiwani są chętni, którzy poświęcą godzinę swojego wolnego czasu rano i po południu i pomogą w opiece nad zwierzętami. Do zadań wolontariuszy będzie należało m.in. sprzątanie kuwet, napełnianie misek z jedzeniem lub wodą, utrzymywanie porządku w kocich pokojach oraz najważniejsze, głaskanie mruczków.
18: Tyle od Kamila Puternickiego, a po więcej info wpadajcie na sociale.
17: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
18: Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, a temperatura obniży się do około 5 stopni. Opadów w nocy nie powinno być, ale spokojna aura nie utrzyma się długo. Jutrzejszy poranek zapowiada się deszczowo i parasole znów mogą okazać się niezbędne. Co więcej, opady mogą nam towarzyszyć przez większą część kolejnego dnia, dlatego warto przygotować się na mokre chodniki i gorsze warunki na drogach. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną. Biometr pozostanie niekorzystny, więc przed nami raczej mało przyjazny pogodowo początek środy.
0: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci, to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Bumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem naprawdę, chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hobbens. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max, nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Ty masz Gipsko, Kon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było, a może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Edward Maja i jego miłość w stereo, stereo love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza, czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oskar Cyms.

Benz to Marlon Hofstadt w numerze I Like. Więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Majka.
11: Wojtek.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hi, this is Britney Spears.
14: Hi, this is David Guetta.
15: RMF Max.
16: Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, a temperatura obniży się do około 5 stopni. Opadów w nocy nie powinno być, ale spokojna aura nie utrzyma się długo. Jutrzejszy poranek zapowiada się deszczowo i parasole znów mogą okazać się niezbędne. Co więcej, opady mogą nam towarzyszyć przez większą część kolejnego dnia, dlatego warto przygotować się na mokre chodniki i gorsze warunki na drogach. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną. Biometr pozostanie niekorzystny, więc przed nami raczej mało przyjazny pogodowo początek środy.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: wszystko, czego chciałem, to Mrozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hopbands. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Siemanko ponownie, tu Piotrek Świderski, tu RMF Max Mazowsze. Wracam do Was z kolejną dawką polecajek na wyrwanie się z chaty w tym tygodniu. Tym razem na pierwszy ogień lecą ósme ciechanowskie senioralia. To wydarzenie w hali Przykraszewskiego w najbliższy piątek, 16 października. Na miejscu czekać będzie strefa medyczna z możliwością bezpłatnych badań. Będzie też strefa bezpieczeństwa czy kulinarna niespodzianka. W drugiej części dnia natomiast przewidziano tort, przegląd artystyczny twórczości seniorów i potańcówkę. Wstęp na to wydarzenie jest free, więc warto zajrzeć albo podpowiedzieć komuś z rodziny, żeby się wybrał. Start od 9:00. A już jutro Biblioteka Miejska w Ciechanowie zaprasza na spotkanie autorskie z Małgorzatą Serafin. To prezenterka telewizyjna, dziennikarka i autorka książki Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji. Początek spotkania o 17:00, również z wolnym wstępem. No i jeszcze Klub Bosko. Dzisiaj o 21:00 przypominam na scenie skład Gombao 3-3 z Matą na czele. W piątek zespół Cleaver i DJ Maras, a w sobotę Zadeki z klubową dawką energii wskakują Panowie 2-0.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Codziennie.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Media Expert, taniej masz!
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20:00. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę Listy Hot Bands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim paraizo.
14: RMF Max 10, numer 10.

0: Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na dziewiątym rozsiada się Iben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. RMF Max. 9. Numer 9.

to nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, i znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne de Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce.

0: musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Ja też dołączam, jestem Aneta.
5: Hey, this is Imagine Dragons.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
7: Mazowsze.

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Megabit, mega nowość w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji Hard to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata, ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas, proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz, czy chcesz Gromiego w zestawieniu listy Hobbensy, jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem, to będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Tobi Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Oliwki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października, to jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na Hopot wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. RMF Max. RMF Max. One. One. One.

0: powoli doczekali się. Szybka jedynka na liście kompetencji Fastboy. Ich nowość Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Cały czas słuchacie RMF Max Mazowsze, Piotrek Świderski. Zapraszam Was na szybki przegląd najciekawszych wydarzeń najbliższego weekendu. Zaczniemy sobie od rozkładu jazdy klubu Bosco w Ciechanowie. W piątek przy Fabrycznej 11 koncert zespołu Cleaver. Przed i po ich występie za dobry klimat na parkiecie odpowiadać będzie DJ Maras. Z kolei w sobotę w Bosco ponownie meldują się panowie 2-0. Dwóch DJ-ów, jedna konsola i konkretna dawka klubowych brzmień. Start zarówno piątkowej, jak i sobotniej imprezy o 21:00. 6:30. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do klubu Ambra Blichowo. Tutaj w sobotę na scenie Sequento, czyli twórca wiralowego hitu Stan Deweloperski. Tej nocy zagrają również Cream, Big Age oraz Live DJ. Start tego baletu o 22:00. No i jeszcze jedna opcja sportowa na piątkowy wieczór. 16 października Jurand Ciechanów u siebie podejmie Aurum Gorzów w ramach 6. kolejki Ligi Centralnej. Mecz odbędzie się w ciechanowskiej hali Mosir od godziny 19:00.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wi-Fi w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Monika?
7: I jeszcze ja, Macia!
8: Hey, it's Teddy Swims!
9: Hey, yo, this is Eminem!
10: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Mazowsze, Ciechanów, Młodzież.

Tarek Kryczyna. Tego Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: załapię się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Airbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max. A kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć, bo w Japonii na przykład to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, taki ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowoczesna jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro, zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands, premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
7: I po reklamie.

0: jest nowość RMF Max.
1: I've been fighting.

0: na Maxa.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: I po reklamie.

wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

Mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.